aba Lord's Resistance ameba LRA nsakuna abana babona kulalera bakomeza to wono mugwanga letu Uganda okuva mugwanga area South Sudan je babate eranga bano batu kideri mochibuke chagulu bano batu sencha ya lero eranga banirizitwa mecha cheno Richard Owili Oto ngali wamo naba kulembeze abe